0: prej.
1: I krzyżnym on się dokoł. Jak się uczyła? Hej! Ups! Na zdrowe! Na zdrowe na wszystkie momczata, momicie, to za was nie ma litna wieczór. Lele!
2: Szajorie, szukarie,
1: na wiesie najmilie na promocję.
2: Na pirurze, kałamatecze.
1: Odupnica! A!